0: szereg cię przegoni. Masz już w sądzie kilka spraw, a nic, a...
1: Pipa, pipa, pipa!
0: Dosyć mówię ciemna maso, już mi cierpliwość.